0: Kumichina vesera radio ndapatirwa na Mario Flip ine dzinanga ndine ni shukarimwa jape tadau na tlekereta komesa dondowe mpaka ntsiku zanzo na madzina bye bye.
1: Mamunange unaleka ntima. Ndingakulumuka ndinale.